strane w tłumy. Edo wiedzieć troje czwierumy, sejka fal złotych patlumych.